Samuel William ese menso menya enkwagye na mewrade adom so na menkonu yenyina so mewrade bubu amame ewe Yesu dimo amen enyi mewrade aye mumye enyi mewrade aye.